Et nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mai 2026 et nous fêtons les honorés. Alors une bonne fête aux prénommés du jour et un joyeux anniversaire aux natives et natifs de ce jour. Et comme tous les samedis, Bogdan avec vous jusqu'à 18h30 pour cette émission polonaise Vivat Polonia, en espérant que la musique sera à votre attente. No i mamy dzisiaj sobotę 16 maja 2026 rok i obchodzimy święto Honoré. Ci, co mają to imienie wszystkiego najlepszego i 100 lat ci, co mają urodziny. No jak co sobota, Bogdan z Wami do 18.30 na naszej polskiej audycji Vivat Polonia. Jak zwykle, myślę, że moja muzyczka będzie Wam się podobać.